0: I będzie dzisiaj czas na obiad. Dzisiaj o smaku czekoladowym. I tutaj jeszcze będę musiała. Tylko nie wiem, skąd to jest.
1: Dobrze. No, myjemy nogi.
0: Myjemy jak codziennie stopki. No i drugą. Dzisiaj mam bardzo przyjemną. Trzeba się trochę wygimnastykować.
1: O, woda jest ciepła za to.